Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obs-

0: використовуються як для приватних візитів, так і для державних заходів. Тут королівська сім'я влаштовує прийоми відомих гостей. Зокрема, минулого року король приймав там президента США Дональда Трампа, ну, тобто такий стратегічний об'єкт в Британії. Ну, і, звісно, він мусить просто охоронятися належним чином.
1: Слухай, дійсно в Кракові, ponieważ pamiętasz, там був референдум, мешканці цього міста хотіли jednak знищити ze stanowiska Miszalskiego, chodzi oczywiście o byłego już prezydenta Krakowa, czyli stolicy Małopolski. Pamiętamy, że mieszkańcy nie zgadzali się z tymi reformami, które wprowadził, między innymi droższy parking, droższe bilety na komunikację publiczną. No i tak się właśnie stało. Niektórzy mówią, że tak się może stać też w Warszawie, ponieważ mogą pewne inicjatywy, pewne organizacje zainicjować właśnie takie referendum tu, w stolicy Polski. На разі немає жодних ще присланих до того.
0: Мер Варшави користується популярністю серед варшавяків. Все ж таки його переобрали на другий строк.
1: Що, але що са, відбувається? Са особи, які не поділяють здання і теж не мають таких пунктів спільних, таких зачепних, więc є якась частина Варшави, яка jednak, którym się nie podoba jednak Rafał Trzaskowski, może to się zmienić. Na razie nie ma jeszcze ogłoszonych oczywiście daty, czy będzie
0: tak.
1: Ale są takie pogłoski, takie plotki polityczne z X-a. Na pewno już wiemy, kto może być w przyszłości prezydentem w Krakowie. Jest to tylko kandydat, ale ma duże, naprawdę bardzo duże szanse. Jest to kandydat PiS-u, Michał Drewnicki, jest to taka ogłoszona kandydatura decyzji całego komitetu politycznego. To wieloletni samorządowiec, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. O tym mówił też na konferencji prasowej Rafał Bochenek, czyli rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście Michał Drewnicki już od wielu lat walczy z innymi przeciwnikami politycznymi. Wcześniej też walczył z Jackiem Majchrowskim, który wiele lat był prezydentem Krakowa. Wtedy oczywiście już Michał Drewnicki, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, miał zamiary na prezydenturę, ale jednak mu się nie udało. Inne radny Maślona też się starał, też się jednak przegrał całe to starcie. No i zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości z właśnie przedstawicielem PiS-u. Na pewno, jak mówią politycy z Prawa i Sprawiedliwości, Drewnicki jest takim człowiekiem znanym w krakowskim środowisku. Od lat jest również znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, że potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tobto, budують вибори наступного мера Кракова, так? Але вся ця історія, вона, звісно, дуже класно ілюструє демократію, яка все ж таки працює в Польщі. Тобто мешканці міста, і не якогось там міста, а міста Кракова, виказали свою недовіру очільнику міста, так, і домоглися того, що власне ось чекаємо нових виборів і будуть обирати собі нового мера. Так.
1: No i co ciekawe, właśnie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości też angażuje innych rywali politycznych, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ostatnio mocno rywalizuje z politykami Konfederacji. Niektórzy mówili, że oni w przyszłym roku się połączą i jednak niekoniecznie. Oni już od dłuższego czasu mówią, że absolutnie, nawet jeżeli przegramy, то не буде жодного поєднання. Хоча ж тут jednak chcą się в przyszłości połączyć.
0: Беченик також повторив пропозицію, яку Przemysław Czarnek раніше зробив Конфедерації. Я також хотів би звернутися до Конфедерації. Якщо ми говоримо про єдність правих, то ми також пропонуємо їм розглянути можливість підтримки цього кандидата на майбутніх виборах на посаду мера Кракова, сказав він. Ми офіційно розпочинаємо кампанію в понеділок. Тобто в наступний понеділок, наступного тижня. Так, саме час розірвати застій, який панує в Кракові роками. На нас чекає дуже важка робота, але я вірю, що ми переможемо роками своїми діями. Як радник я показував, що Краків близький моєму серці, сказав журналістам у своєму першому коментарі після оголошення своєї кандидатури Міхал Древніцький, кандидат від ПіС на посаду мера столиці.

0: I jeszcze raz podkreślam, zdaniem policji, został złapany na gorącym uczynku, kiedy chciał okraść starszą obywatelkę Polski. I w związku z tym policja przeprowadziła czynności zatrzymania. Następnie sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Chcę tylko podkreślić w tej pierwszej sprawie, o której będzie mniej dzisiaj, że po pierwsze, podczas pierwszych czynności w policji nie był obecny tłumacz, co ja uważam za celowe i specjalne działanie policji. Natomiast następnie Wasyl nie przyznał się do winy, dlatego że opisał, że on został poproszony o to, aby z określonymi dokumentami udać się do określonej osoby, podpisać dokumenty inwestycyjne i pobrać faktycznie kilkanaście tysięcy złotych gotówki. Natomiast finalnie postawiono mu zarzuty oszustwa na kwotę ponad 60 tysięcy, gdzie takiej kwoty Wasyl nigdy nie widział, a oprócz tego nie przyznał się do winy. Więc mamy pierwszą sytuację, w której policja zarzuca określone działanie mojemu klientowi, z którym my się nie zgadzamy. Złożyliśmy zażalenie na tymczasowy areszt do Sądu Okręgowego w Lublinie i oczekujemy na wyznaczenie terminu. I ta sprawa, jak setki innych w Polsce, będzie oczekiwała na najpierw postępowanie przed prokuratorem, a później przed sądem. I tutaj koniec, kropka. Natomiast w całej sprawie mamy do czynienia z bulwersującą postawą policji, jednocześnie z próbami tuszowania tej sprawy jednak przez prokuraturę i policję, o czym za chwilę powiem, dlatego że Wasyl przy czynności zatrzymania został przez policję pobity.
1: To ja może od razu wytłumaczę, co się działo w pierwszej części. Jak mówicie, adwokat, pan nasz gość, na думку policji, власне, молодий 19-річний українець Василь мав передати, передаючи гроші, він мав пограбувати старшу літню польку, але він каже, що він тільки передавав гроші, його попросив його знайомий. Що цікаве, наш гість говорить, що поліція не користалася з послуг перекладача, і це було такою ціллю власне представників поліції. І досить теж цікава інформація така, що от власне 19-річний українець сказав, що поліція його після затримання побила.
2: Але затримали на 3 місяці, так? Він зараз перебуває.
0: Але ті дві речі треба одружніть. Dlatego, що kwestia postępowania karnego, postawienia zarzutów oraz później bronienia się czy stosowania albo też nie tymczasowego aresztu, bo uważam, że decyzja sądu rejonowego w Kraśniku była absolutnie błędna, jest związana po prostu z toczącym się postępowaniem karnym. Natomiast wedle relacji Wasyla i nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, mając na uwadze, w jakim stanie uczestniczył w posiedzeniu aresztowym oraz z tym, o czym później rozmawialiśmy, policja, wyciągając go z samochodu, uderzyła go kilkukrotnie w głowę, następnie powaliła na ziemię, zastosowała wobec niego gaz pieprzowy, a następnie jeszcze otrzymał kilka ciosów, leżąc na ziemi. I o tej relacji, o której on mówi, wskazuje jego stan, dlatego że widzieliśmy, jak wyglądał w trakcie posiedzenia aresztowego. 2 dni później spotkałem się z nim w areszcie. Miał całą prawą stronę twarzy spuchniętą. Widać było dużego krwiaka. Użalał się i wskazywał na to, że ma prawdopodobnie naruszoną jedynkę od tego uderzenia. Mówię tutaj o zębie. I ogólnie opisał pewien przebieg wydarzeń, który według mnie potwierdza to, jego wersję można potwierdzić, ponieważ późniejsze działania policji, prokuratury i sądu również w Kraśniku wskazują na to, że ten problem miał zostać zamieciony pod dywan.
1: Досить цікава інформація, тому що, от, як говорить наш гість, молодий українець мав після цього затримання, був вкладений, так, впроваджений в авто, його поліція вдарила по голові. Його передні зуби були пошкоджені, от вони використовували теж перцевий газ. І от коли зустрівся адвокат молодого українця вже в суді, було видно оці побої, було прямо, ну, все видно на лице.
2: Ну, очевидний Василь, то буде, звісно, доводити суд польський. Але дуже неприємна ситуація. Скажіть, будь ласка, як взагалі нам, українцям, реагувати на такі випадки, коли ми стикаємося, не дай Бог, з поліцією,

0: І як нам поводитися просто належним чином?
1: Як українцям чи заховувати в часі споткання з функціонарями, з поліцією? Що маємо робити, якщо, наприклад, дійде до подібної ситуації, лиш в ogóle до ситуації
0: чи
1: спотканням з поліцією?
0: Чи можемо телефонувати родині? Чи можемо вимагати перекладача? Що
1: чи можемо
0: ще? Дзвонити
1: до родини? Де можемо дзвонити? Де просити о помоц? І чи можемо теж просити натихмяст о помоц тłumacza?
2: Ja myślę, że warto rozpocząć od tego, czy to będą Ukraińcy, czy będą, to będą Polacy, czy to będą Niemcy. Wszyscy w Polsce mają takie same prawa, jeżeli chodzi o konstytucję, jeżeli chodzi o przepisy prawa karnego i sytuację, w której, bo przecież do niej może dojść, kiedy zostaje się zatrzymanym przez policję. Myślę, że warto od tego w ogóle rozpocząć.
1: Warto сказати, що кожен має ті самі права, чи то українці, чи поляки, коли нас затримує поліція, то всі ми на рівні.
2: Натомість, і такі ситуації можуть здарити. Натомість, по-перше, якщо хтось зостає затриманий, to ma prawo do poinformowania bliskiej jemu osoby albo adwokata, jeżeli ma oczywiście do niego numer telefonu i ma do niego kontakt, o tym, że jest zatrzymany.
1: Jak się nas zatrzymała policja, to my mamy prawo w budżetowej sytuacji poinformować swoich najbliższych, rodzinę albo też adwokata, z jakim my mamy kontakt.
2: Jeżeli oczywiście policja czy Straż Graniczna muszą również poinformować o tym, jaka jest podstawa zatrzymania oraz muszą się wylegitymować, czyli przedstawić, powiedzieć, z jakiej są jednostki.
1: Коли нас затримує поліція, бо, наприклад, прикордонники, вони мають представити привід, так? Тобто ціль затримання, теж мають представитися та поінформувати, з якої частини підрозділу вони є.
2: Jeżeli jest taka sytuacja, że dochodzi, tak jak w sytuacji Wasyla, do tego, że przy zatrzymaniu, w moim przekonaniu oczywiście, i Wasyla zostały przekroczone uprawnienia i zostały naruszone te prawa poprzez na przykład pobicie albo zbyt drastyczne albo siłowe zatrzymanie, proszę pamiętać o tym, że policja zawsze musi przedstawić do podpisania tak zwany protokół zatrzymania.
1: Якщо, от, наприклад, ми були свідками перевищення повноваження поліцією чи прикордонниками, то завжди представники оцих служб мають представити рапорт, для чого, власне, таке затримання, для чого до цього дійшло.
2: Jeżeli z jakiegoś powodu nie pozwolono na kontakt z rodziną albo z adwokatem, bo niestety ubolewam, ale czasami policja i Straż Graniczna nie pozwalają na telefony, albo dzwonimy, ale nikt nie odbiera, tak też się czasami zdarza, a są jakieś rzeczy, które na przykład przekraczają takie podstawowe ramy, czyli jest jakieś uderzenie, jest siła, no, czy powiedzmy naruszono tą nietykalność cielesną, to ważne jest to, aby w tym protokole zatrzymania w swoim języku, tak, czy w języku ukraińskim, czy polskim i innym, który byłby...
1: Tym, którym znamy,
2: żeby wpisać, że zgłaszam, że zostałem pobity przy zatrzymaniu. Ważne jest to, aby w tym protokole się to znalazło, dlatego że później policja często kwestionuje i mówi, że przecież nic się nie stało, bo w tym protokole nie ma o tym wzmianki. Bardzo ważne jest, aby tam napisać wszystko to, co nam się nie podobało, jak również na przykład to, że chciałem prosić o kontakt z taką osobą albo z takim adwokatem, nie pozwolono mi, albo że się nie dodzwoniliśmy. To jest bardzo, bardzo ważne, jeszcze raz podkreślam.
1: Dosyć ciekawa też informacja i частина цього, якщо нам поліція не дозволяє, наприклад, зателефонувати близькій людині або адвокату, то варто написати в такому протоколі, який складає поліціянт або прикордонник, і написати своєю мовою, якщо ми не знаємо польську, то своєю мовою, якою ми знаємо, своє таке засвідчення того, що відбулося, свої жалі, так? Тобто виписати все, що нам не сподобалося, наприклад, що хтось побив, власне, людину, тобто людину затриману, то це все варто написати, тому що це буде підтвердження того, що сталося.
0: А скажіть, будь ласка, а як в Польщі перевіряють скарги на от можливе перевищення повноважень поліції?
2: Маємо на то 7 днів від моменту, в котрому доходить до затримання. І то є такий момент, в котрому можна зложити зажалення до суду, в котрому описує ще всі елементи, де суд ствердза правідловість, бądź теж ні, чинності затримання. Існує теж можливість зложення скарги на функціонаріуші поліції, які то виконували, і przede wszystkim rozpoczęcie nowego procesu karnego, w którym bardzo ważne jest to, że trzeba złożyć

0: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Tutaj taką sytuację mieliśmy właśnie w sprawie Wasyla, gdzie mimo tego, że wiadomo, że osoba zatrzymana nie ma możliwości kontaktu ze światem, kiedy w sądzie była próba złożenia zawiadomienia i poinformowania o tym zdarzeniu, sąd w Kraśniku niestety zamknął oczy na problem i pouczył tylko adwokata oraz pana Wasyla, że zawiadomienie karne trzeba złożyć do prokuratury. Oczywiście, że trzeba tam złożyć. Wie to chyba każdy. Natomiast w takich szczególnych sytuacjach, jeżeli zgłasza się tego typu zastrzeżenia, to uważam, że organy państwowe powinny też reagować z urzędu.
1: Маємо 7 днів на те, щоб поінформувати і скласти скаргу на про перевищення повноважень поліцією або прикордонниками, і пізніше вона буде процесуватися і в прокуратурі. І варто завжди, от ще раз наголошуємо, контактуватися і мати десь записаний телефон. Якщо ми теж не додзвонилися до тої особи, до якої ми дзвонили, варто це теж внести до протоколу.
2: Так, у будь-якому конфлікті...
1: А я ще мам питання одночі такого. Якщо, наприклад, wpiszemy taką swoją część, tak, i swoje na przykład skargi i zażalenia do tego protokołu. Czy jest na przykład możliwość, że policjanci jakoś wymienią te protokoły i napiszą od nowa? Czy możemy zrobić zdjęcie takiego protokołu?
0: Zdjęcia raczej nie, bo przy zatrzymaniu co do zasady telefon i cały ten sprzęt jest odbierany, natomiast musi być sporządzony protokół zatrzymania. I teraz, na którym musi być też podpis albo informacja o odmowie złożenia podpisu. Ale jeśli takiego protokołu by nie było w ogóle, to w tym momencie będzie to obciążało policję. Natomiast jeżeli taki protokół co do zasady jest przedstawiany, to jeszcze nie spotykałem się z sytuacją, żeby on zginął. To znaczy, że jeżeli nawet są tam negatywne rzeczy na policję, to i tak ten protokół musi ujrzeć później światło dzienne. Dlatego to jest bardzo ważne, aby na tym pierwszym etapie właśnie tam ujmować te informacje, bo one będą pomocne do tego, żeby kolejne działania były wykonane. Warto jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że jeżeli na przykład dochodzi zatrzymanie, a my nie wiemy w jakiej sprawie, bo czasami jest tak, czasami jest tak. Wiem z doświadczenia, że część klientów nie jest zdziwiona tym, że ktoś do nich puka o 6 rano, bo różne są sytuacje życiowe. Niektórzy wręcz odwrotnie są zdziwieni. Warto też poprosić o poinformowanie konsulatu ukraińskiego o tym, dlatego, że ta pomoc konsularna jest, jak choćby nawet w sprawie pana Wasyla, nie wchodząc jakby w szczegóły, po zgłoszeniu konsulat w Lublinie zareagował i podjął czynności. To są takie elementy, które zapewniają pewien komfort w niekomfortowej sytuacji.
1: Znaczy, jest mówić, że warto też poinformować konsulstwo w sytuacjach, kiedy mamy na przykład zatrzymania, czy późniejsze jakieś takie procesy w sądzie, czy w prokuraturze, ale też gość nagłosuje na tym, że zrobić na przykład fotografię takiego protokołu zatrzymania my wже nie zmożemy, ale na pewno ono nigdy nie zgubiться, i my podpisujemy ten protokół, który dalej pójdzie do aktów sprawy.
2: У нас, на жаль, дуже мало часу залишається на розмову, але в мене два важливих таких питання. В конфлікті завжди дві сторони. Давайте станемо на секундочку на бік поліції. Коли поліція все ж таки має право застосувати силу?
0: Tak, natomiast to, że można zastosować środki przymusu bezpośredniego, oczywiście wynika z ustawy o policji. Jeżeli ktoś jest zatrzymywany i stawia opór, albo próbuje uderzyć policjantów, albo uciekać przed policją, policja ma prawo zastosować środki przymusu i wtedy żadne zażalenie, żadna skarga nie pomogą, dlatego że one są po prostu uzasadnione. I to trzeba podkreślić. Natomiast przy zatrzymaniu, czyli przy pozbawieniu kogoś wolności, wszystkie działania organów muszą być proporcjonalne. Proporcjonalne, co to oznacza? Że adekwatne do sytuacji. Jeżeli zatrzymywana jest matka dwójki dzieci, to nie powinno to wyglądać w ten sposób, że policja wchodzi, kładzie wszystkich na ziemię, nie wiem, używa pistoletów hukowych, granatów i tak dalej, tylko wręcz odwrotnie. Jeżeli matka, wrzata osoba, kobieta, podaję przykład taki najbardziej, powiedzmy, drastyczny. Jeżeli w żaden sposób nie reaguje negatywnie, to zatrzymanie powinno być bardzo delikatne. Niekoniecznie skubanie kajdankami powinno być na widok, tak żeby dzieci to widziały. Powinna to być rozmowa, gdzie też powinien być psycholog policyjny, który w tym momencie, jeśli z obserwacji wynika, że tam są dzieci, adekwatnie jakby do sytuacji. I to słowo proporcjonalnie jest kluczem, że zastosowanie innych sił niż prośbę, czyli panią zatrzymujemy, poproszę ręce, musimy panią skuć, proszę oddać telefon.

0: smartfony, przy wykonywaniu tych poleceń, jakby tutaj siły nigdzie używać nie trzeba, mhm. ale każde niestosowanie się nie tyle próśb, do wezwań i nakazań ze strony policji, no może się wiązać z użyciem siły.
1: Zatrzymanie ma wyglądać i być adekwatne i też reakcja tak strony policji czy prokuratury.

0: mowою. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
1: O.
0: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? Ozdobne. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest, każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.
1: Pod krawatem, ale bez koszuli.
0: Nieprawda. Krawat jedwabny, krawat szeroki, wąski krawat, czarny krawat, czerwony, jak ci pionierzy wspomniani nosili krawaty kolorowe, jaskrawe, kwieciste, pasiaste się zdarzają, pstrokate i wzorzyste. Ja takie na przykład lubię. Nie tak, żebym lubił bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie. W kant krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi. Odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat, poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat, można wreszcie stracić cierpliwość i krawat obciąć. I cóż, chodzić bez krawata.
1: Tak, chodzić bez krawata, chodити без кроватки. А під кроваткою означає те саме, що під кроватом. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі, звідки взялося це слово?
0: Кроват współczesny, ma piękne korzenie z nad morza Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
1: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
0: Так, оказія урочиста. A kolorowe, jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Pieczę nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
1: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «кроватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «кроватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «à la croate», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії кроватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору, а причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, і їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.

0: Ну і так нам пінгвіни танцювали.
1: Що пінкне, пінгвін в кроваті є мені. Стоп, не обшизайме фактів. Є ще кілька цитатів о кроватах і їх ношенню люб не ношенню. Найсвинніше хіба польський цитат походжі з комедії Станіслава Бареї «Міш».
2: Pani Wanka, pani wytrze taśminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька повість». Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no włóczno, mnie to podobається.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi, Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic.

0: Nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
1: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
0: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсент Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważania świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без кроватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду.

0: Атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською. Ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої кроватки в шухляди.
1: Звісно, що в дійшейших часах właściwie кожна фірма już трохи стала się корпорацією, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę Państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie tędy droga, absolutnie.
0: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
1: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
0: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył gurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem, i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajemy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: Elektryczne gitary, nie pij Piotrek, trwa audycja pół na pół, piw na piw, nieformalna bez krawatów i nieformalnie bez krawatów. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć o tym, co zdarzyło się w minionych latach i stuleciach. Na przykład 2 czerwca 1916 roku w mieście Warszawie zakończył się strajk warszawskich tramwajarzy, trwający od 14 maja. Pasażerowie odetchnęli z ulgą, zwłaszcza posiadacze karty warszawiaka, biletów miesięcznych i tym podobnych.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сіттю транспортовою, а для наших мілошників історії вспомню ще, що так, вовчас в Варшаві жанджіла адміністрація німецька. Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie. Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy.

0: 1936 рік.
1: Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz

0: wracamy na Półwysep Apeniński 2 czerwca 1946 roku.
1: W Italii za rezultatem referendumu proголошено республіку і увага, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Tego dnia skończyła się, no kilka dni później, kilkanaście właściwie, we Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo. Dziś Włosi obchodzą święto narodowe. Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć. Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum-dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: A 2 czerwca 1970 roku
0: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: To bardzo ważna data w historii najnowszej Polski. Tego dnia z pielgrzymką do swojej ojczyzny przybył papież Jan Paweł II z pierwszą wizytą. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić, wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Марcin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Wy słuchali dwumowną передачу Pів на Pів.

Nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie. Byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie, kupno roweru, awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem, edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie brzmi: bicykl, velocyped, ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie: mój rowerek.

0: Misia i Pawełek. Tato kup rowerek, taki jak ma Felek. Ania i Bożenka, ja nie mam rowerka.
1: Daj mi dziecko spokój, idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka.

0: moment, kiedy zakłady Rover zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszanie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę, w ten sposób zapisując się w historii bicykli, i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że Rover to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie i widzieć bardzo, bardzo wiele rzeczy po drodze.
1: No i właśnie pro takie mandrówki śpiewaje gurt od
0: Винта.
2: Поки Саша Меле рівно піднімає руки вгору і зустрічає «От Винта!»

0: Kąśliwy, cytat, gdyby społeczeństwo nasze z tą samą energią i jednomyślnością, z jakim uprawia cyklizm, uprawiać zechciało wiedzę i cnotę, stalibyśmy się wkrótce jednym z narodów najwyżej stojących intelektualnie i moralnie. Cykliści nie zawsze wzbudzają sympatię. No, w moim systemie wartości wiedza, cnota i cyklizm zawsze jakoś razem się poruszają i pedałują. Krystian Lupa, reżyser, cóż on takiego powiedział? Mówi się, że żeby jeździć na rowerze, musisz przestać trzymać kierownicę. Dopóki trzyma pan kierownicę, dopóty pan nie jeździ. W tym wypadku nie radzimy stosować się ściśle i dosłownie do słów reżysera. Co my tu jeszcze mamy? Samochód zajmuje 12 metrów kwadratowych przestrzeni, przez większość czasu stoi zaparkowany i nieużywany i płacimy za to wszyscy, podobnie e-hulajnogi należą do prywatnych firm. Cóż, rowerzysta, mówi Mikael Colville Andersen, to jest ktoś, kto pracuje tak jakby w służbie zdrowia. Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi. Na rowerze nie zabijamy ludzi. No i musimy również zacytować popularnego polskiego polityka. Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska. W tym wypadku pozostaje tylko dodać chwała Unii Europejskiej za to, tak, że jeżeli rzeczywiście promuje wegetarianizm i rowery, więcej takich nowinek kulturowych nad Odrą, Wisłą, Dniestrem i Dnieprem prosimy. Naprawdę.
1: Tak, duże гарна цитата, гарну цитату ти вибрав. Я теж пошукала і, наприклад, Ернест Хемінгуей. Ви не можете купити щастя, але ви можете купити велосипед. Їдучи на велосипеді, ви найкраще дізнаєтеся контури країни, оскільки вам доведеться потіти на пагорбах і з них спускатися. Ну, це майже як з гуртом от Вінта. Подорож на велосипеді є абсолютно важливою частиною мого життя, говорив Джеймс Джонс. Це очищає розум, бадьорить, я маю можливість вийти на вулицю та крутити педалі сільською місцевістю рано вранці і бачу, як життя повертається і омолоджується щодня.
0: Bardzo fajne, bardzo ciekawe cytaty. Hemingway, czyli poznać świat z autopsji. Wiele skrzydlatych myśli dotyczących rowerów już myśl ludzka na planecie Ziemia wypracowała. No teraz jeden z najsłynniejszych cytatów. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Lech Janerka.

0: Dynama Wobli, tak. Widoplasowa, gdzieś tam w okolicach kijowskiego stadionu Dynama odbyła się ta wiekopomna scena. Ona jechała rowerem z jakimś bokserem. Wcześniej byliśmy w Lwowie i Dizax Band wyśpiewał nam miłość do swojego pojazdu, a powoli... Powoli na dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Tak, no czekають na nas nasi велосипеди, rowery. Jedemo kudyś.
0: Ada Tomaszewska, Jan Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. A na zakończenie zapraszamy was do wspólnego odbycia jednego z etapów wyścigu Tour de France Kraftwerk.

0: a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
1: Ой, зараз вже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі. Тому що винахід велосипеда – це історія інновацій, насправді. Перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов тривалий шлях розвитку.
0: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno, za jeden z pierwszych prototypów roweru uważany jest genialny, moim zdaniem, wynalazek genialnego niemieckiego barona Karla von Dreisa z 1817 roku. Wynalazł baron tak zwaną drezynę lub maszynę do chodzenia, która składała się z dwóch kół połączonych ramą. Siedzący na niej użytkownik odpychał się stopami od podłoża, tym samym wprawiając pojazd w ruch naprzód.
1: Цікаво, як він гальмував.
0: З горки на пазурки.
1: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
0: Коні були дуже щасливі.
1: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати.
0: A więc na początku stawiamy na rozrywkę. Rozrywką jest oglądanie starych obrazków i fotografii. Mm-hmm. Któż ich nie widział? Te pierwsze rowery, które wyposażone już były w pedały, miały coś jeszcze charakterystyczne. Ogromne przednie koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną, dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym no, jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki zdarzały się dość często.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
0: І трва.
1: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп. Велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
0: I tak dalej, i tak dalej. Któż by to, proszę Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo. Ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
1: I ekologiczny też.
0: No, miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rower.

0: Nami. Różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, no, zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
1: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
0: Угу.
1: Натомість, ну, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
0: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
1: І цей рекорд встановив Деніс Мюллер-Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
0: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення. Jak rozwijano i rozwija się infrastruktura rowerowa? Jak wiemy, w Polsce jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie były niedowiarki, byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie. Byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskiradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, трудно ще дівіть, велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki. Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie. Kupno roweru. Awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie brzmi: bicykl, velocyped. Ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie: mój rowerek.

0: pawełek. Tato kupro werek, taki jak ma felek. Ania i Bożenka, ja nie mam roberka.
1: Daj mi dziecko spokój, idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi felek albo tatuś felka. Nie dam ci rowerka.

0: Вівр, так, одночасно. І так, двоколісний транспорт об'єднує людей різного віку, статку, навколо, власне, такої екологічної турботи про планету і про наше довкілля.
1: Браво ОНЗ, браво польський соціолог Лешек Сібільський. Jeszcze raz wspomnijmy to nazwisko. Dzięki jego determinacji i kampanii oddolnej projekt wspomnianej rezolucji zyskał poparcie aż 193 państw członkowskich. A oficjalne logo Światowego Dnia Rowerów przedstawia różnych, naprawdę różnych rowerzystów, których łączy to, że okrążają glob na rowerach. Przekaz tutaj jest jasny. Rower należy do całej ludzkości, do wszystkich półkuli stron świata. ONZ w ten sposób, a tak naprawdę rzadko chwalimy tę organizację ostatnio. ONZ podkreśla, że rower to nie tylko narzędzie rekreacji, ale symbol zrównoważonego transportu. Rower ma zbawienny wpływ na klimat, wspiera czystą, ekologiczną produkcję, no i promuje integrację społeczną na całym świecie. Na rower, panowie i panie.
0: І леді теж.

0: Dynama Wokli, tak. Widoplasowa, gdzieś tam w okolicach kijowskiego stadionu Dynama odbyła się ta wiekopomna scena. Ona jechała rowerem z jakimś bokserem. Wcześniej byliśmy w Lwowie i Dizek Band wyśpiewał nam miłość do swojego pojazdu, a powoli... Powoli na dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Tak, no czekають na nas nasi велосипеди, rowery i jedziemy kudyś.
0: Ada Tomaszewska, ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, a na zakończenie zapraszamy was do wspólnego odbycia jednego z etapów wyścigu Tour de France Kraftwerk.

0: тривалий шлях розвитку.
1: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno?

Nad pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

Awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie brzmi: bicykl, velocyped, ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie: mój rowerek.

Dziecko, spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka.

0: Jazdę w ten sposób, zapisując się w historii bicykli, i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że rower to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik, obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie i widzieć bardzo, bardzo wiele rzeczy po drodze.
1: No i właśnie pro takie mandrówki śpiewaje gurt od
0: Winta.
2: Поки Саша Меле рівно піднімає руки вгору і зустрічає, а, Твін, там! Хочу з тобою розвитку.

0: Prawiać zechciało wiedzę i cnotę, stalibyśmy się wkrótce jednym z narodów najwyżej stojących intelektualnie i moralnie. Cykliści nie zawsze wzbudzają sympatię. No, w moim systemie wartości wiedza, cnota i cyklizm zawsze jakoś razem się poruszają i pedałują. Krystian Lupa, reżyser, cóż on takiego powiedział? Mówi się, że żeby jeździć na rowerze, musisz przestać trzymać kierownicę. Dopóki trzyma pan kierownicę, dopóty pan nie jeździ. W tym wypadku nie radzimy stosować się ściśle i dosłownie do słów reżysera. Co my tu jeszcze mamy? Samochód zajmuje 12 metrów kwadratowych przestrzeni, przez większość czasu stoi zaparkowany i nieużywany i płacimy za to wszyscy, podobnie e-hulajnogi należą do prywatnych firm. Cóż, rowerzysta, mówi Mikael Colville-Andersen, to jest ktoś, kto pracuje tak jakby w służbie zdrowia. Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi. Na rowerze nie zabijamy ludzi. No i musimy również zacytować popularnego polskiego polityka. Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska. W tym wypadku pozostaje tylko dodać chwała Unii Europejskiej za to, tak, że jeżeli rzeczywiście promuje wegetarianizm i rowery, więcej takich nowinek kulturowych nad Odrą, Wisłą, Dniestrem i Dnieprem prosimy. Naprawdę.
1: Tak, duże harну цитату ти вибрав. Я теж пошукала і, наприклад, Ернест Хемінгуей. Ви не можете купити щастя, але ви можете купити велосипед. Їдучи на велосипеді, ви найкраще дізнаєтеся контури країни, оскільки вам доведеться потіти на пагорбах і з них спускатися. Ну, це майже як з гуртом от Вінта. Подорож на велосипеді є абсолютно важливою частиною мого життя, говорив Джеймс Джонс. Це очищає розум, бадьорить, я маю можливість вийти на вулицю та крутити педалі сільською місцевістю рано вранці і бачу, як життя повертається і омолоджується щодня.
0: Bardzo fajne, bardzo ciekawe cytaty. Hemingway, czyli poznać świat z autopsji. Wiele skrzydlatych myśli dotyczących rowerów już myśl ludzka na planecie Ziemia wypracowała. No teraz jeden z najsłynniejszych cytatów. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Lech Janerka.

0: Dinama w Opli, tak. Widoplasowa, gdzieś tam w okolicach kijowskiego stadionu Dynama odbyła się ta wiekopomna scena. Ona jechała rowerem z jakimś bokserem. Wcześniej byliśmy w Lwowie i Dizax Band wyśpiewał nam miłość do swojego pojazdu, a powoli... Powoli na dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Tak, no czekають na nas nasi велосипеди, rowery i jedziemy kudyś.
0: Ada Tomaszewska, Jan Następniewicz, Marcin Gaczkowski, a na zakończenie zapraszamy Was do wspólnego odbycia jednego z etapów wyścigu Tour de France Kraftwerk.

Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze

po co więc wracam do tamtych lat. Łatwiej żyć, by wspomnień jest mniej niż słów. Jednak szukam cię wciąż i oto znów jesteś i światłem dnia. Wychylasz się z

można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.